się uważa ta jak wit. Wyszliście tu do bręku, chyba flor już nie był. Już miód na kama, descendeste a maneira. Vou ficar a vida inteira a viver dessa maneira.